Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

0: Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia.
1: Sam na siebie kładę linę, kiedy liczę na ten los.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

now, baby. Let's play. Let's play now.

zwyczajnik, znaczy głowa. Chociaż tak jak on gotuje mi tu zestaw złych zachowań, bo się snuje. Się chowam i naświetlam telefonem, źle się czuję ze sobą i naświetlam telefonem. Jestem w piku mego życia, ale chciałem być artystą. Wiem, docenią mnie po śmierci, teraz muszę cisnąć. A więc paramy się parami, dniami i nocami. Życiem się paramy, czasem chciałbym się odchamić.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoim

swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

0: Ja już chyba nie wierzę.
1: Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.

Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

0: Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!
1: Ciabej tych skrajnie z lewej, ciabej i tych skrajnie z prawej. I ej, ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, melodreś, pasz mentalny karcel.

każdego w końcu osaczy. Przyparci do ściany, stajemy się łatwym celem na wszelkie chce ruch. Powiedz, jak długo pociągniesz, zanim cię w domu bez klamek umieszczą. Koleżko, ten utwór jest dokładnie o tym, na co mam i nie mam wpływu. Chcę pozbyć się wszystkich toksyn i obieram własny azymut.

Po co te pustkowia? Po co ta brzydota? Po co tyle wstydu żołnierzu w okopach?

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

0: przy mikrofonie Mariusz Majchrzak. Kilka dni temu miałem okazję porozmawiać z artystką o nazwisku Kalina Kortas o jej muzyce. Kalina wydała kilka singli, epkę oraz najnowszy numer Poczekam na Ciebie, czyli taka bajkowa ballada, ukazała się 28 maja. Serdecznie zapraszam do słuchania rozmowy.
1: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
0: Halo, halo.
2: Halo.
0: No, hej, słychać mnie?
2: Tak, słychać.
0: Dobra, super. Ciebie też słychać, więc wszystko gra. Co tam u ciebie?
2: Dobrze, wszystko. Wszystko spoko.
0: Super. Więc tak, chciałem sobie pogadać z tobą o twojej muzyce, nie tylko o najnowszym singlu, ale też o epce i pozostałych numerach, bo trochę ich się już nazbierało. Ale faktycznie co do nowego numeru Poczekam na ciebie. Jakbyś mogła powiedzieć troszkę o tym numerze, o czym on jest, jak powstawał.
2: Ja ogólnie tą piosenkę napisałam rok temu jakoś dokładnie. Napisałam ją, bo po prostu miałam doła i uznałam, że potrzebuję jakoś się wygadać, więc uznałam, że stworzę coś. Uznałam, że jak już mam być smutna, to mogę chociaż coś stworzyć dzięki temu. I właśnie stworzyłam ją, pokazałam ten tekst mojej wytwórni i uznaliśmy, że coś z tego gdzieś tam stworzymy. I no, ta piosenka była w zasadzie tworzona przez rok, bo myśmy ją nagrali i potem jakoś nie mogliśmy tego skleić tak, żeby było idealnie i właśnie niedawno dopiero gdzieś tam ta ostateczna wersja wyszła i wszyscy się zgodziliśmy, że jest dobra w końcu.
0: Piosenkę robiłaś z Klaudią Doliną, tak?
2: Robiłam z Klaudią oraz z Czarnym Hi-Fi.
0: Okej. To też nie jest pierwsza piosenka, którą współtworzyłaś z nimi, prawda? Bo też niektóre piosenki, na przykład Jadem pisane nocą, chyba też było współtworzone z nimi,
2: tak.
0: I twoja epka Po zmroku.
2: Tak, tak. One też były stworzone z nimi. No, myśmy się zaczęli gdzieś tam właśnie tak jakoś zgadywać w lutym zeszłego roku. I właśnie gdzieś tam bardzo szybko to tak jakoś wyszło, że zaczęliśmy razem pracować i ja nagle byłam już w Warszawie i tak, bardzo szybko gdzieś to się tam stworzyło jakoś między nami, jakaś w ogóle więź. I tak, robimy muzykę już od roku.
0: A czy Poczekam na ciebie zwiastuje jakieś wydawnictwo, czy na razie tak jak z poprzednimi numerami będą po prostu single nadchodzić?
2: My na razie głównie tworzymy single. Mamy w planach gdzieś stworzyć płytę w przyszłości, ale to gdzieś jednak trzeba zbudować taką większą grupę ludzi, no bo jednak to są, wiadomo, to są pieniądze i to są wydatki,
0: tak.
2: Więc wiadomo, dodanie takiego singla to jest no kliknięcie tylko tam w komputer, a stworzenie płyty to już jest gdzieś jednak, wiadomo. Mamy w planach coś tworzyć, ale na razie się nad tym tak zastanawiamy, na razie rozmyślamy, jak to tam ma wyglądać.
0: No właśnie, bo Po zmroku jest w sumie epką i co wpłynęło na to, że dość szybko w sumie ta epka wyszła, bo najpierw pojawiły się jakieś twoje piosenki, które wydawałaś zanim jeszcze trafiłaś do Hitradar, tam anglojęzyczne i Spójrz chyba też, z tego co widziałem, wydawałaś sama na początku, która trafiła na epkę. I to ona chyba zapoczątkowała, tak? Pracę
2: tak, ona wszystko zaczęła gdzieś tam, bo ja to miałam gdzieś pokazałam w internecie.

0: I ludziom się spodobało i właśnie chytra banda się do mnie odezwała, że chcieliby coś razem zrobić. Pamiętam, że to było podczas mojej studniówki i myśmy podjęli decyzję o robieniu epki razem. I no pamiętam, że siedziałam właśnie, tam wszyscy się bawili, ja siedziałam przy stole w tej sukni wielkiej i tam gadałam z nim przez telefon, byłam jak, o, okej, epka, okej. Także no, gdzieś tam bardzo szybko ona powstała. Ale bardzo mi się podobają, bardzo dobrze wspominam w ogóle tworzenie tego. Także no, to był taki ekscytujący czas bardzo w ogóle ta.
1: No to okej, to jeszcze kontynuując temat w ogóle epki, co oznacza dla ciebie tytuł Po zmroku?
0: To jest mój ulubiony dodatek do Simsów.
1: Okej.
0: Także ja nie mam wytłumaczenia, nawet po prostu to jest mój ulubiony dodatek do tej gry. I uznałam, że to jest świetna nazwa na epkę.
1: Ale ona pasuje tematycznie. Mam takie wrażenie, że jak połączy się ten tytuł z wizualizacjami, czyli ze zdjęciami, z okładką epki i tak dalej, to faktycznie to wszystko fajnie ze sobą
0: Tak.
1: koreluje.
0: Tak, właśnie, bo to, ja pamiętam, że to było tak, że myśmy próbowali, ja gdzieś tam się zastanawiałam nad tym, jak nazwać tą epkę, i właśnie już miałam te zdjęcia i miałam to wszystko, i też słyszałam, jak brzmią te piosenki, bo tak, to jest takie mroczne, to jest takie mroczne, jak to nazwać? I właśnie sprawdzałam gdzieś tam różne nazwy, gdzieś szukałam jakichś pomysłów, właśnie uznałam, co jakby zrobić taki jakiś z tego inside joke trochę i nazwać to, jak moja ulubiona gra.
1: No super. No,
0: No.
1: inspiracja można zbierać zewsząd, tak naprawdę,
0: No.
1: nie? A czy wszystkie te piosenki, które znalazły się na epce, robiliście w podobnym czasie? Czy one gdzieś tam sama sobie je tworzyłaś wcześniej? Czy faktycznie, jak stwierdziliście, że będzie epka, to zaczęliście dopiero je tworzyć?
0: Nie, to było tak, że ja te piosenki stworzyłam w moim pokoju i chyba Jak się dziś masz? Ona została stworzona gdzieś we wrześniu zeszłego roku. Nie, we wrześniu 2024, bo nie, ja po prostu sobie robiłam tak w domu, gdzieś tam to odkładałam do szuflady i właśnie jak uznaliśmy, że chcemy coś stworzyć, to ja po prostu im wysłałam te moje różne piosenki i gdzieś tam oni, wiadomo, poprawiali to, powiedzieli mi, co gdzieś tam, nie wiem, dograć, czy coś tam i gdzieś tam to zmiksowali i właśnie ta epka to była taka robiona na odległość.
1: A jaki był najtrudniejszy moment pracy podczas tego materiału?
0: Zdecydowanie znalezienie fotografa, bo oni do mnie zadzwonili, że w sumie to potrzebujemy, bo to było właśnie takie bardzo szybkie i oni do mnie zadzwonili, powiedzieli, że w sumie potrzebują na pojutrze zdjęć, a to była gdzieś, nie wiem, niedziela i ja sobie myślę teraz, jak ja znajdę to, także to było najtrudniejsze, to były dwie najbardziej stresujące godziny mojego życia, szukanie w Gdańsku kogoś, kto zrobi mi na szybko zdjęcia, ale nie, tak bez żartów to. No wydaje mi się, że najtrudniejszą częścią ogólnie tworzenia epki było właśnie gdzieś tak zwizualizowanie sobie tego, jak to ma wszystko wyglądać, bo ja bardzo zawsze staram się, żeby każda moja piosenka albo właśnie jakaś każda epka, coś takiego miały gdzieś taki własny swój styl. Każda piosenka ma dla mnie zawsze swój własny kolor, ma dla mnie zawsze jakiś własny taki vibe. I właśnie tak bardzo, bardzo to było dla mnie. Może nie trudne, ale dużo mi to zajęło, żeby tak zrozumieć, jaka ja chcę być w tej epce, jak to ma wszystko wyglądać. Także to było dosyć trudne, no ale się udało. No i epka jest czerwona.
1: A twoje teksty są bardzo osobiste. Jak znajdujesz równowagę między szczerością a zachowaniem prywatności? Bo od razu tutaj mi na myśl przychodzi piosenka Ataki Paniki, która jest bardzo taką ważną, to jest taka bardzo ważna tematyka w dzisiejszych czasach, bo coraz więcej ludzi zmaga się właśnie z problemami natury psychicznej i gdzieś po prostu w myślach mam od razu, że po prostu ludzie nie wytrzymują pewnych stanów lękowych i po prostu mózg płata figle i nagle pojawia się ten rodzaj ataku paniki. I jakbyś właśnie mogła opowiedzieć i o tym numerze, i właśnie jak znajdujesz właśnie między takim opowiadaniem ogólnym, a opowiadaniem o sobie o tak ważnych rzeczach jak ataki paniki.
0: to jest tak, że ja w zasadzie nie mam czegoś takiego, że ja sobie planuję, że o, ta piosenka będzie teraz bardziej taka prywatna, ta piosenka będzie taka, tamta taka. Ja po prostu piszę to, co akurat chcę powiedzieć, co czuję. I faktycznie z Atakami Paniki to było tak, że ja... Ta piosenka w ogóle powstała bardzo dawno temu, bo ona powstała też gdzieś w lato 2024 może. I ja właśnie w tamtym okresie się bardzo zmagałam z tym, gdzieś tam z jakimiś takimi problemami lękowymi i no trudno mi było wtedy. I uznałam, że hej, skoro już przeżywam takie rzeczy, to może chociaż będę jakoś pokazywać to światu, może jakoś, nie wiem, wspierać nawet innych, bo no wiem, że nie wszyscy mają tyle szczęścia co ja, nie wszyscy mają tyle miłości wokół siebie i takiego wspierania. Więc uznałam, że stworzę coś, co może komuś gdzieś pokazać, że hej, nie jesteście sami. I właśnie o to mi chodziło w tej piosence. Ale fakt, to jest trudne gdzieś tam tak zachować ten taki balans trochę między właśnie tym, czy nie mówię za dużo, czy to nie jest zbytnio osobiste. Ale ja też ogólnie jestem dosyć otwartą osobą. Tak jak na przykład tam gdzieś na moich social mediach widać, że ja naprawdę mówię o wszystkim, więc może to kiedyś się odbije na mnie, ale na razie jeszcze nic się takiego nie stało, więc no wydaje mi się, że właśnie gdzieś tworzenie tych piosenek, trochę pokazywanie też siebie, bo ja zawsze bardzo miałam takie podejście do tego, że jeżeli chcę tworzyć muzykę, to chcę, żeby ona była o tym, co czuję, o tym, jak się czuję i żebym ja nie była tylko głosem, tylko żebym była po prostu postacią w tych piosenkach, więc dla mnie to jest bardzo ważne, że właśnie piosenki były znaczące dla mnie i czy czasami pokazuję za dużo? Może, ale nie przeszkadza mi to.
1: No właśnie to jest bardzo istotne widzieć teraz, jak ludzie potrzebują właśnie wsparcia i znajdują go w wielu rzeczach, czy na przykład, nie wiem, poprzez chodzenie na terapię, bo nie każdy ma odwagę, albo po prostu nie chce, bo w to nie wierzy, ale wielu też właśnie szuka ukojenia w piosenkach. I to jest właśnie super, że i ty, i jakaś część artystów zdobywają się na taką odwagę, żeby naprawdę napisać o czymś, co no, nie jest takie proste, nie?
0: A która... O to chodzi.
1: A która z piosenek najlepiej oddaje twoją artystyczną tożsamość na ten moment?
0: Dla mnie chyba zawsze najważniejszą piosenką będzie właśnie Poczekam na ciebie, bo ona właśnie opowiada bardzo na temat tego, jak wtedy się czułam i jak dalej się czasami czuję, czyli o tym, że czasami jest się samotnym. I właśnie to była jedna z tych takich piosenek, że ja uznałam, że po prostu napiszę ją od początku do końca dokładnie o tym, co czuję akurat, bo muszę to komuś powiedzieć. I tak, i właśnie Poczekam na ciebie ma takie największe znaczenie dla mnie w ogóle.
1: Podczas pracy nad epką czy jakimiś pozostałymi singlami inspirowałaś się konkretnymi artystami, filmami, czy po prostu przychodzi do ciebie melodia i ty słuchasz właśnie dużo muzyki w momencie, kiedy tworzysz coś nowego, czy właśnie odwrotnie?
0: Tak, ja zawsze się inspiruję czymś albo kimś. Bardzo dużą taką inspiracją dla mnie zawsze była Billie Eilish, bo słucham jej, nie wiem, od 11 roku życia chyba. Ale bardzo często właśnie też tak jest, że widzę jakiś, na przykład, nie wiem, obejrzę jakiś film i uznam, że jest świetny. To czasami to są takie też trochę dla mnie zadania do gdzieś uczenia się pisania właśnie tekstów, że biorę głównego bohatera i po prostu piszę o tym, co oni czują. I gdzieś tak próbuję się wedrzeć w ich głowę i zrozumieć to, jak oni się teraz czują, przez co przechodzą i właśnie piszę piosenki. Na przykład właśnie Diadem jest napisany o postaci z filmu. I ja ogólnie się też zawsze hiperfiksuję bardzo na seriale albo filmy, więc gdzieś takie robienie takich trochę fanfików z piosenek jest dla mnie bardzo, bardzo dobrą zabawą zawsze.
1: I miałaś jakieś reakcje słuchaczy, które bardzo cię zaskoczyły? Pozytywnie czy negatywnie?
0: Jak wyszło Spójrz, to ludzie. W sensie chodzi ogólnie o piosenki moje, czy chodzi
1: Tak,
0: o.
1: tak, tak, tak, tak.
0: Okej. Okay. Jak wyszło Spójrz, to ludzie właśnie tam się doszukali, że jest to podobne do śpiewki właśnie Billie, która nie wyszła jakby oryginalnie gdzieś tam na jej platformy, tylko gdzieś tam to był taki leak. I przez parę dni po prostu dzień w dzień dostawałam wiadomości w stylu, że właśnie, że a, kupiłeś Billie, coś tam, że w ogóle jestem kopiarą. Mówię, no to nie był mój zamysł, to nie było tak w ogóle. Ale no to właśnie to mnie bardzo zdziwiło. Aczkolwiek no piosenka się ma dobrze bardzo, więc jakby to nic nie zmieniło w tym, jak ja ją widzę i jak widzą ją ludzie, którzy ją lubią. Także to było bardzo dziwne, ale w ogóle bardzo ja zawsze jestem miło zaskoczona tym, jak ludzie odbierają moje piosenki, bo ja jestem ogólnie bardzo osobą taką ambitną i też ja tak bardzo siebie mocno ceniam, więc nie wiem, czy kiedykolwiek, ja ogólnie bardzo lubię swoje piosenki, bardzo lubię tworzenie swoich piosenek, ale ja przez całe życie, odkąd pamiętam, zawsze byłam gdzieś przekonana, że wszystko, co ja robię, nie jest wystarczające i właśnie gdy gdzieś wychodzi moja jakaś nowa piosenka i widzę to, jak ludzie piszą mi, że jest fajna i że im się podoba i że mają na zapętleniu coś takiego, to mi bardzo dużo dodaje takiej otuchy, bo fakt, wtedy czasami sobie tak właśnie patrzę na te wiadomości i jestem jak wow, czyli ja jednak nie jestem taka beznadziejna.
1: No właśnie to jest fajne, że już tyle numerów wypuściłaś, że jest naprawdę czego słuchać i no faktycznie jest ich kilkanaście już chyba, więc to jest super. W ogóle będzie można zobaczyć gdzieś cię na żywo, jakieś koncerty będziesz grała teraz na lato lub jesień? Masz coś zaplanowane?
0: Teraz nie, ponieważ ja mam parę wyjazdów i też właśnie myśmy mieli trochę przerwę w wydawaniu piosenek, bo ja tam miałam jakieś takie rzeczy rodzinne, ale niedługo właśnie jadę się zaszywam w Warszawie na jakiś tam czas, żeby tworzyć z Chytrą i miejmy nadzieję, że coś się wtedy właśnie tak zacznie też dziać z tymi turami, może gdzieś tam pojadę sobie. Jeżeli będzie, to dam znać.
1: Okej. Też niedawno wystąpiłaś w programie Mam Talent z Kalifornią ze swoim tatą. Jak
0: Tak.
1: wspominasz ten program?
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To była totalnie randomowa decyzja. W ogóle nie planowałam tego w dzień, gdy się zgłosiliśmy. Ja w ogóle nigdy nie planowałam pójść do żadnego takiego programu. Po prostu tak jakoś przyszło znikąd i uznaliśmy, że to będzie śmieszna zabawa. W sensie, że to będzie taka śmieszna rzecz, którą można zrobić jako ojciec córka. I bardzo dobrze, że to wspominam. Fajnie się tworzyło, fajnie się tam z tymi ludźmi w ogóle gdzieś tam na backstage'u spędzało czas i bardzo dużo mi to dało. Także jestem naprawdę zadowolona, że to przeżyłam.
1: I też takie pytanie na zakończenie, kiedy słuchacz wyłączy epkę po ostatnim utworze, z jaką myślą lub emocją chciałabyś go zostawić?
0: Chyba nadziei. Bo gdzieś tam musi być nadzieja na lepsze jutro. I zrozumienia. Na pewno takie poczucie zrozumienia to też jest dla mnie bardzo ważne, żeby moi słuchacze gdzieś tam czuli, że ja wiem, jak oni się czują.
1: I poprosiłbym cię o zapowiedź do posłuchania twojej najnowszej piosenki. Poczekam na ciebie w Radiocenzura.
0: Zapraszam do słuchania, poczekam na ciebie i miłego słuchania.
1: Mamy.
0: Okej. Super.
1: Okej, super. Dzięki wielkie za rozmowę.
2: Radiocenzura. Twoja ulubiona muzyka bez cenzury.

Radio Cenzura, przy mikrofonie Mariusz Majchrzak. Dziś mamy kolejny rezonans, a w nim do przedstawienia pięć artystek. Wszystkie piosenki są w języku angielskim. Będzie to m.in. Laura Branigan, która jest znana najbardziej ze swojego potężnego hitu Self Control z lat 80. Myślę, że większość ludzi na tym globie ją po prostu zna. A kolejną piosenką Lory będzie The Lucky Ones, która moim zdaniem też mogłaby osiągnąć spory sukces. Szkoda, że tak się nie stało, bo uważam, że Laura naprawdę ma kawał dobrej dyskografii. Niestety tej artystki nie ma z nami już od 20 lat, ponieważ zmarła na prawdopodobnie guza mózgu.

Jeżeli chodzi o lata 80., to nie wszystko, ponieważ będzie też artystka, która zaczynała mniej więcej w tym samym czasie, czyli rocznik 83. Wtedy jej debiutancka płyta się ukazała, a mowa oczywiście o Madonnie. Madonna wydała swoją nową płytę w tym roku, całkiem niedawno. Confession Part 2, czyli druga odsłona kultowej Confession of Dance Floor z 2005 roku. Po 21 latach Madonna zdecydowała się nagrać jego kontynuację. One bardzo różnią się między sobą. Te płyty, pierwsza część od drugiej, dla mnie to jest jakby odrębna w ogóle sytuacja. Jest kilka wspólnych mianowników na pewno, jednakże dla mnie jest to po prostu osobna jakby opowieść. I od Madonny z nowej płyty posłuchamy Bizarre oraz moją ostatnią ulubioną piosenką Madonny, prócz płyty Ray of Light oczywiście, która jest totalny numer jeden dla mnie ze względu na Frozen i The Power of Goodbyes. Mowa o piosence Nothing Fails z płyty American Life z 2003 roku, która okazała się po płycie Music, a przed właśnie Confession.

Przemierzając przez lata 80. do początków lat 2000, też postanowiłem, że wybiorę coś, co mi ostatnio siedzi na playliście. Mowa teraz o artystce, która nazywa się Fifi Dobson. Tutaj historia tej artystki jest też taka trochę, można powiedzieć, przykra, ponieważ w momencie, kiedy pojawiła się Rihanna, to pojawiły się głosy, że Rihanna zapożyczyła od niej image swój. I faktycznie to podobieństwo widać, słychać po różnych manierach, strojach, zachowaniu, ubiorze, wyglądzie, fryzurach. No ale nie sądzę, by to była wina Rihanny, po prostu dla wytwórni muzycznych. Po prostu były to produkty. I chciałbym pokazać wam, przedstawić wam dwie najbardziej popularne i też jedne z moich najbardziej ulubionych piosenek w karierze artystki, Ghost oraz Stuttering.

Kolejna wokalistka to kanadyjska piosenkarka Christina Maria, która wydała tylko jedną płytę Tell the World w 2012 roku. Z niej zagram zaraz dwa single Karma oraz Let's Play, które są, myślę, że najbardziej nośne z tej płyty. Zachęcam do sprawdzania.

No już na tak sam koniec, jedyna taka pełna nowość. Gracie Abrams wydała tydzień temu nową płytę Daughter from Hell i z niej zagram nie singlowe numery, czyli Minibar oraz Afflictions. Zbierają bardzo dobre opinie, chociaż jeżeli chodzi o odbiór całej płyty, no te opinie są bardzo mieszane ze względu na styl prezentowany przez Gracie na tym albumie. Jest on bardzo spokojny, folkowy, jest na nim dużo ballad. Krytycy i fani byli przekonani, że po hitach z poprzedniej płyty, czyli m.in. That's So True czy Close to You, to że otrzymają bardziej elektroniczno brzmiące piosenki. Niestety no też zdecydowałem się nie wybrać singli, które promowały płytę, które promują właściwie cały czas tą płytę, dlatego że niestety no nie siedzą mi. Uważam, że są dużo lepsze kawałki, które Gracie mogła wydać na single. No i przede wszystkim też dla mnie jest kompletnie nie do końca zrozumiała sytuacja z wydaniem tak zwanych bonus tracków, które wielu właściwie i krytyków, i fanów, i podzielam ich zdanie, że piosenki Out of Nowhere, czy Crazy Girl, czy Love Letter, które są tylko w bonusowej wersji płyty, prawdopodobnie będzie wersja deluxe oficjalnie za jakiś czas wydana z nimi, ale to tego jeszcze nie wiadomo. Więc po prostu jest uważane, że te piosenki są dużo lepsze niż cokolwiek. Co Gracie wydała na płycie, na standardowej jej edycji, bo deluxe jest zapowiadana jednak, tak jak wspomniałem, no nie ma jeszcze żadnych informacji, ale jak najbardziej czekam i mam nadzieję, że wkrótce pojawi się więcej ciekawej muzyki od tej artystki. Wam bardzo dziękuję za słuchanie. Możecie się również w naszych social mediach wypowiadać na temat prezentowanej przeze mnie muzyki w tej audycji. Będzie mi bardzo miło, jak dostanę od Was jakiś feedback. Możecie wysyłać również swoje propozycje do grania piosenek na maila muzyka@radiocenzura.pl.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Kiedyś te szyszki z karmelu, życie zakręcone jak Huba Buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu, kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

dwa adaptery, te bajery, bery, weryfikuję co 2-4. Hajda, bery, bush, maniery, krusz, to bery, kusz, kusz, aż nie powygina paluszku na uszku. Linton George'a, nie bush, bush, pada, bery, bery, funk ci do mózgu.

się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, gdzie jest tu berybery? Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da, nie ryczek emery, to numery na lewe papiery biła.

Dobrze się już znamy, wdychamy się do płuc. Mamy nastrój z porcelany i tak łatwo nam go stłuc. Za tobą doba mija, tak jak

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com.

Cześć, tutaj Maciek Bąk. Zapraszam Was do posłuchania mojego nowego singla. Kolejny rok upłynął w radiu Cenzura. Pozdrawiam.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.